0: 此外，还有来自意大利的等待戈多，巴西布拉斯库巴斯死后的回忆，奥地利的魔山终局，意大利暴风雨，英国沉默之城等剧目。可以看出，国外戏剧创作者改编经典文本、打造原创作品时，在创作理念、方法与呈现效果上的差异，展现出别致的风貌。
1: Przedstawienie Eurydyka, które pokazujemy na festiwalu, to historia miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Realizacja greckiego mitu o miłości Orfeusza i Eurydyki.To niezwykle piękne otoczenie.

sprawiło, że przygotowaliśmy specjalną wersję na ten festiwal, dodając prolog i wykorzystując warunki i możliwości teatru na wodzie, water theater.